jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza.

mieć w myśli klejnot zaufania. Leczy słony deszcz, leczy złoty blask.

0: Tam bardzo duża konkurencja jest jutro, ponieważ jest Cypr, który ma dosyć właśnie taką muzyczną, muzyczny utwór, który wpada w ucho, jest przebojem na TikToku. Jest też Bułgaria, która ma tam różne też swoje hity elektroniczne. Jest to Ukraina, jest wiele innych.
1: Ставлять на фінів. Як тобі їхній вчорашній виступ? Бо я, якщо чесно, нічого такого прям там вау-вау не побачила.
0: No, też mi się wydaje, że o wiele więcej było takich... przekonujących utworów, tak? Bo każda piosenka ma coś w sobie, bardzo, bardzo fajne te propozycje. Tylko uważam, że jednak wygrywa nie kraj, a faktycznie ta piosenka, która wpada w ucho, która będzie zapamiętana.
1: No tak,
0: ale
1: hit,
0: pytanie, czy to akurat eurofani zapamiętają?
1: Chociaż chłopiec tam dużo sympatyczny jest.
0: No właśnie, czy odbierają właśnie wokalistę, czy piosenkę? No to...
1: Będziemy mówić stosowne Eurobaczenia, na temu Eurobaczenia za pół godziny równo, bo w nas będzie prawie wkluczenia z Wiednia, z Austrii i polski eurofan, tak? Można tak
0: ale
1: go nazwać?
0: Ale dziennikarz, też
1: dziennikarz
0: prawie
1: nasz
0: wysłannik, tak. Dziennikarz Interi i też Polsat News, Łukasz Smardzewski do nas wirtualnie zawita do naszego studia.
1: No a zaraz dawaj pogovorimo na temu, jaka mnie zdaje się tobie dużo bliska.
0: Koty. Boże, to tak brzmi, jakbym nie wiem, jakbym był samotnym człowiekiem. No dobra, koty znacznie chętniej rozmawiają ze swoimi właścicielami niż z właścicielkami.
1: O tym
0: informują naukowcy z Ankary. A, no okej, okay, no w Turcji, przecież tam w Turcji jest bardzo dużo kotów takich wychodzących, albo takich dzikich nawet, tak? Oni przeanalizowali 31 kotów domowych, czyli ich zachowanie. Uczestnicy nagrywali reakcje swoich zwierząt na wideo po ich powrocie do domu i zostali poproszeni o zachowywanie się tak naturalnie, jak to jest możliwe. Średnio koty wydawały ponad 4 wokalizacje: miauczenie, mruczenie, charakterystyczne ćwierkanie w ciągu pierwszych 100 sekund po przybyciu mężczyzn. W przypadku kobiet liczba ta wynosiła zaledwie no niecałe dwie wokalizy. Na wynik nie wpływał wiek, rasa, ani płeć zwierzęcia. No i naukowcy przeanalizowali typ zachowań kotów od ocierania się nogi właściciela, przez ziewanie, poreagowanie na jedzenie. Jedyną zauważalną różnicą między mężczyzną i kobietą była częstotliwość wokalizacji.
1: No, wczeni odpuszczają, że przyczyna może być w stylu spілkowania z tваринками. Жінки зазвичай більше взаємодіють з котами, краще розпізнають їхні емоції та навіть частіше імітують котячі звуки. Через це котам, ймовірно, доводиться активніше привертати увагу чоловіків голосом. Ну і автори дослідження зазначають, що котячі привітання можуть передавати різні емоційні стани та змінюватися залежно від поведінки людини. І також результати цього опитування підтверджують, коти значно уважніші до своїх господарів, ніж може здаватися.
0: Але це цікаве, коти м'явчо... Nie dlatego, że one tak między sobą się porozumiewają. To jest znak dla człowieka, bo on je słyszy, bo koty między sobą przecież nie rozmawiają, tak? One po prostu się tam wąchają, gdzieś tam tak ze sobą komunikują, mają interakcje, ale inne, nie mają wokaliz. Koty ogólnie są nauczone te domowe wydawać te dźwięki, takie dźwięki, które my słyszymy, dlatego, że kot słyszy, że człowiek rozmawia, więc kot chce dać znać.
1: Ale bacisz, nawet do was, do człowieków, nawet koty nie może dostać.
0: I muszą jeszcze więcej. Słuchaj, no to zależy pewnie od mężczyzny, więc już nie generalizujmy.
1: Dobra, to były cikawinki, tak zwane, w efirze Polskiego Radio dla Ukrainy. Dalej mamy ważną informację.
0: Nastraszyła nas Iryna rano, że zima wraca, ale czy wraca, czy to tak tylko chłodzenie, bo przecież mieliśmy deszcz, tutaj pokapało, tutaj w Warszawie, w całej Polsce, żeby pokropiło,
1: to znaczy... Pokapało, wczoraj taki lewyniaka
0: był. 2 godziny, gdyby padało długo, kilka dni, to rozumiem, że to duży deszcz.
1: Dobra, dawaj podejmujmy się, jaka pogoda będzie сьогодні w Polsce ta w Ukrainie.
0: No to sprawdźmy, co nas czeka dziś, jutro w Polsce, w Ukrainie. 13 maja, czyli dzisiaj nad Polską nadal sporo chmur i miejscami deszcz, szczególnie na wschodzie, południu kraju, poranek chłodny. W ciągu dnia termometry pokażą zazwyczaj od 12 do 17 stopni. Na Mazowszu, Podlasiu i na Lubelszczyźnie możliwe przelotne burze i silniejszy wiatr. Na zachodzie natomiast... pojawi się więcej przyjaźni, ale ciepła wiosna jeszcze chwilę każe na siebie jednak poczekać. Jutro 14.

0: Galatasaray jest zainteresowany usługami brazylijskich legionistów Shakhtara Alissona i Kavana Aliasa. Turecki klub wpisał obu zawodników na listę transferową i monitoruje ich występy. Głównym celem Galatasaraju jest Elias, który mógłby zastąpić w drużynie argentyńskiej napastnika Mauro Icardiego. Jeśli chodzi o Alissona, Shakhtar podobno żąda za niego 35 milionów euro.
1: Wiesz, jak to może kosztować ten specjalist.
0: Pracownik taki, tak? No, nam wszystkim życzę oczywiście takich pensji. Shakhtar pozyskał 20-letniego środkowego napastnika w lutym zeszłego roku, płacąc brazylijskiemu Fluminense 17 milionów euro. Troszkę taniej, no ale to może ze względu na wiek mniejsze doświadczenie. W tym sezonie Kavan strzelił 11 goli i zaliczył 7 asyst w 35 meczach dla donieckiego klubu.
1: Tak, no a już Alisson, jemu 20 років. Він прийшов в Шахтар з Атлетіко Мінейро у березні 2025 року. Український клуб заплатив бразильському клубу 14 мільйонів євро без урахування бонусів за цього спортсмена. А в нинішньому сезоні Алісон забив 7 голів і віддав 10 результативних передач у 26 матчах за Шахтар. Але знаєш, що мене здивувало? Головний тренер Шахтаря Арда Туран, він же раніше виступав за Галатасарай. Ага. Що це виходить? Що він зараз в Шахтарі робить таку, знаєш, футбольну зміну, і туди в Галатасарай її знов переправляє.
0: Слухай, ну то są takie współprace, układy jakieś, gdzieś tam mają porozumienia, może na tym zarabiają, tak, na tych transakcjach. To przecież jest też biznes sportowy.
1: От про бізнес, до речі, давай поговоримо далі, тому що Реал Мадрид усіх тут здивував останнім часом.
0: Oczywiście, побив попередній рекорд лондонського Арсеналу в світовому футболі. Według dziennikarzy łączna wartość rynkowa drużyny Realu szacowana jest na prawie 1,5 miliarda euro. Jednocześnie ta porażka przewyższa już negatywną serię londyńskiego Arsenalu. Żadna drużyna z tak wysoką wartością transferową nie zakończyła sezonu bez trofeum.
1: Finalną serię niewdań, jakie сопроводжували сезон Реала.

0: Там президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ припровадив атак на Оренбург в Росії, місто положене на границі двох континентів. Ведук українського приводця удержано в об'єкти газове. В регіоні знайдується również одна з найстарших і найбільших рафінерій на Południowym Уралу. Ведук донесень, об'єкт також був целем атаку, przekazują polscy dziennikarze. Władze obwodu orymburskiego przekazały, że w wyniku ataku uszkodzony został budynek mieszkalny, a według rosyjskich źródeł wojskowych dron został zastrzelony w pobliżu zakładów produkujących pociski i komponenty lotnicze. Tak pisze redakcja w mediach społecznościowych.
1: Нарешті маємо ми зв'язок з Віднем, якого так довго чекали, і переходимо, так, переходимо нарешті до розмови.
0: Eurowizja jak co roku budzi ogromne emocje i przyciąga miliony widzów z całej Europy. W tym roku oczy fanów konkursu zwrócone są także na reprezentantkę Polski, która walczy zawalczyła o miejsce w finale. Wczoraj we wtorek poznaliśmy, że Alicja, reprezentantka Polski, będzie też walczyła o zwycięstwo w sobotę i też walczy o sympatię międzynarodową publiczności.
1: Так, ну і зараз будемо про це говорити, власне, наш спеціальний гість, журналіст.
0: Лукаш Смардзевський, дженнікар Polsat News і рівняш Інтері.
1: З Відня, який веде репортаж з лаштунків Євробачення, він розповідає про настрій, ну, який панує навколо польської команди, і ось погодився поговорити з нами сьогодні. Доброго ранку, Лукаш, дуже дякуємо, що доєднався до нас
0: сьогодні. Дзень добре.
2: Dzień dobry, witam.
0: Super, cieszymy się, że się udało. No to co, zaczynamy od tego...
1: Od razu witajmy. Witajmy Polsię z tym, że polska przedstawnica Eurowatchenia Alicja tak przeszła do finału, chociaż jak my rozumiemy, był duży napróżny moment, kiedy ostatnio tak imię Alicji nazwali, właśnie to, że ona przeszła do finału. Jak ona sobie poczuwa сьогодні після такої напруги?
0: Gratulujemy Polsce, że Polska trafiła do finału, tak bardzo uczciwie zawalczyła o swoje miejsce w sobotę wśród innych europejskich krajów. Poznaliśmy, że to Alicja była ogłoszona jako ostatnia uczestniczka, która trafiła do finału. No właśnie, jakie emocje jej towarzyszyły. Widzieliśmy tam ogromne napięcie. Była taka kamienna twarz reprezentantki Polski, ale później te emocje już wybuchły.
2: Tak, emocje były bardzo duże do samego końca. Wszyscy trzymaliśmy, ściskaliśmy kciuki. Alicja też była już lekko poddenerwowana, no bo jednak już zostało jedno miejsce, a sześć państw, które pozostały do ewentualnego wyczytania. Także organizatorzy zaserwowali nam tutaj naprawdę mocną dawkę nerwów, ale na szczęście, my byliśmy na pewni, to prawda, że Polska znajdzie się w finale, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, jak to będzie, bo my możemy odbierać coś zupełnie inaczej niż widzowie, którzy głosują. Na szczęście Polska jest w finale.
0: No zwyczajne, Polak dużo spodziewali się i znali się, przecież taka Alicja potrafi do finalu. No, власне, організатори запропонували так навіть зробили спеціально. Ми так теж думаємо, що оголосили Аліцію як останню, щоб десь там оце напруження таке єврофанів все ж таки затримати увагу теж глядачів перед телевізорами.
1: Так, ну як на мене, польський виступ вчора дуже відрізнявся від усіх учасників, дуже професійне, дуже класний вокал у Аліції. Як відреагувала публіка на виступ представниці Польщі і взагалі як міжнародні ЗМІ оцінюють її вчорашній виступ?
0: Występ Аліції bardzo się wyróżniał na tle innych reprezentantów. No właśnie, jak publiczność reagowała tam, na miejscu, na występ Aliції z Polski, ale też jak media zagraniczne, też te wiedeńskie, reagują na reprezentantkę z Polski?
2: Tak, po występie Alicji Szemplińskiej w arenie rozległ się duży aplauz. Może nie największy tego wieczoru, ale na pewno nasza reprezentantka została doceniona za wykonanie. Zresztą nie tylko ona, ale także tancerze, którzy mieli do wykonania bardzo trudną choreografię. Pamiętajmy, że tancerze, a także Alicja tańczyli na pochylni, która była nachylona pod kątem

0: Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba. Dziękuję za propozycję muzyczną. A teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eteru. Słownik języka polskiego PWN. Wspomnienie. Obraz przeszłości. Wywołany w pamięci. Pamięć o tym, co było. Pierwsze wspomnienie i ostatnie wspomnienie. Wspomnienie osobiste, odległe wspomnienie, wspomnienie niewyraźne, blaknące. Wspomnienie może być uśpione, a może być wiecznie żywe, nawet natrętne. No i cóż, wspomnienie może być dobre, miłe, najwspanialsze, ale może być też najgorsze. Koszmarne, nieprzyjemne, bolesne, dawne, negatywne, romantyczne, czułe i tak dalej, wspomnienia pielęgnujemy. Odnawiamy, niekiedy wypieramy z pamięci wspomnienia. Niektórzy twierdzą, że wspomnienia warto od czasu do czasu przewietrzyć. Cytaty. Gdzieś jeszcze egzystował w jej pamięci, w najdalszych zakamarkach wspomnień. Ktoś ważny. Andrzej Szczypiorski, początek. Albo taki cytat. Zacisnął powieki. Chciał, żeby sobie stąd poszła raz na zawsze. I zostawiła go ze wspomnieniem, które nie przestało go boleć. No tak, czasami lepiej sobie po prostu pójść, żeby nie pozostawiać po sobie jeszcze gorszych wspomnień. Autorka tego cytatu Krystyna Boglar. Drugie znaczenie słownikowe. Wspomnienie to przedmiot, znak i tym podobne, który przypomina o przeszłości. Wspomnienie po jakimś mieście, po jakiejś knajpie, wspomnienie po ruchu hipisowskim na przykład, albo wspomnienie pewnych bardzo ambitnych zamiarów, które ktoś kiedyś gdzieś miał. Już nikt nie pamięta, co tam było. Teraz to tylko kupa gruzu, okna zabite deskami, absurdalne wspomnienie miasta porzucone w środku wiejskiego Majdanu. Andrzej Stasiuk, opowieści galicyjskie.
0: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким, таким символом міста.
1: Wspomnienie miasta, jakby wspomnienie o tym, że ktoś kiedyś się troszczył, starał, budował coś, bielił, szlifował, wznosił mury, a później wszystko zawaliło się, runęło, odeszło w niebyt, zaniedbane i zapomniane. Po trzecie, według słownika języka polskiego PWN, wspomnienie to napomknięcie o czym.

0: Rozumiemy, rozumiemy. Mogę wspomnieć kogoś jednym słowem, jednym zdaniem, jednym gestem na przykład w rozmowie. No i wspomnienie to oczywiście również tekst napisany, na przykład dzieło literackie, artykuł dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza, wspomnienia polityka, wspomnienia radiowca. Takim wspomnieniem jest również dziennik na przykład. Autor wspomnień, czyjeś wspomnienia ukazały się, cytujemy czyjeś wspomnienia, ktoś spisywał wspomnienia. Polacy lubią też czytać wspomnienia i biografie, które są doskonałą wakacyjną lekturą, twierdzi ktoś w internecie.
1: Тобто wspomnienia w цьому контексті, w цьому значенні можна замінити словом пам'ятник. Чи ні?
0: No cóż, pamiętnik jest troszeczkę inny pod względem gatunkowym, ale to inna audycja. Pamiętnik, dziennik, wspomnienia, relacja to wszystko pod pewnym warunkiem właśnie tego, że ktoś wie o czym pisze, mieści się w tym rozumieniu wspomnień. Zazwyczaj jeszcze wertujemy słownik Doroszewskiego, trochę starszy, który trąci myszką, tym razem tak szybciutko, może zobaczymy, może będzie jakiś ciekawy cytat, ale ja nie widzę. Ktoś tam kreślił małe wspomnienia, ktoś czynił wspomnienie malarii, na którą chorował, na wspomnienie o szkole zachmurza się i rozmowę czym prędzej na inny przedmiot skierowywa. No tak, nie wszyscy dobrze wspominają bezgrzeszne lata szkolne. I w tym momencie zrobimy pauzę i zanurzymy się w jeszcze jednym wspomnieniu. Tym razem będzie to wspomnienie pewnego świata, który odszedł.

0: в цій пісні листівки допомогли зануритися ліричному герою у такі романтичні спогади.
1: Так, całkowicie zanurzony właśnie jeszcze kontempluje tę piosenkę. Coś tam się potoczyło na końcu. Być może to było jedno właśnie wspomnienie, którego będziemy jeszcze długo szukać. Wspomnienia, słowo dnia, wspomnienie pół na pół. Polskie Radio dla Ukrainy, Stępniewicz, Gaczkowski. Już pamiętam, już jestem na właściwej ścieżce i wiem nawet, dokąd zmierzamy. Zmierzamy powoli, lecz nieubłaganie do muzycznej lekcji ukraińskiego, a tymczasem przetnijmy na chwilę, odsapnijmy i przetnijmy te rytmy klasyką. Konstanty Ildefons Gałczyński, znakomity, przedowcipny polski poeta, i Marek Grechuta ocalą tę chwilę od zapomnienia.

0: Była to, proszę Państwa, muzyczna lekcja ukraińskiego, którą prowadzą Marcin Gaczkowski
1: i Jana Stępniewicz.
0: Na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Słuchajcie nas na żywo, a jeżeli zdarzy Wam się nie zdążyć, możecie nas słuchać w podcastach Polskiego Radia. Muzyczny urok, muzyczna lekcja. Tymczasem żegnamy się już na dziś.
1: I poczujemy się z Wami, że zawtra.
0: Pamiętajcie, skąd przyszliście.

paszka już bogactw miała dość. Sprzykrzył jej się apasz zwój, sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł zwój po zgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść. I chylę karki przed katem, ty byłaś wiarą.

0: się maj kojarzył przez lata nie tylko ze świętem pracy, ale też z manifestacjami pod czerwonymi sztandarami. Dziś już z rzadka przechodzą one ulicami miast Polski i Ukrainy. Lekki smutek, jak ranna mgła w maju, długimi rzęsy kryje blask jej oka. Piękny cytat.
1: Duże harno.
0: Maj właśnie drzewa i kwiaty rozwijał. Gaj cicho szeptał i nocka szła. Majem dyszała. Widzimy, że coś jest w tym miesiącu szczególnego. Coś magicznego, coś pięknego. Życie było ciągłym majem. Serce biło silnym tętnem i raniliśmy się wzajem lada słówkiem obojętnym. Pisał pewien autor poezji. Maj to również ścięte zielone gałązki albo drzewka, zieleń. Maj to także niegdyś była taka choinka obnoszona przez dziewczęta wiejskie w drugie święto Wielkanocy. Tak, tak, choinka. Ciekawe. Na Wielkanoc, czyli maj. Lub też figurka ludzka ze słomy, przybrana ziołami i liśćmi, obnoszona lub obwożona przez chłopców wiejskich w zielone świątki. Na zielone świątki, chodząc z majem, śpiewywają halu, halu, halleluja.
1: A zielone świątki, це вже, здається, червень, правда?
0: Згадза ще.
1: Але все ж таки травень є найкращим місяцем літа.

0: stamtąd wycofywać i z pewnością wycofają się znów w nie tak długim czasie. Wróćmy do początków. W roku 1785 zatwierdzono pierwszy sztab floty czarnomorskiej. Składał się on wówczas z 12 pancerników, 20 fregat, 5 szkunerów, 23 statków transportowych oraz załogi, która liczyła 13,5 tysiąca osób. W Chersoniu utworzono admiralicję czarnomorską, która miała tą flotą zarządzać.
1: Рік, 13 травня, перший корабель з каторжниками вирушив з Англії до Австралії.
0: No właśnie, i zaczyna się historia z kolei Australii. Trudne początki. Brytyjska pierwsza flota wypłynęła z 1487 osobami, w tym było 778, dokładnie to policzyliśmy dziś rano, skazańców. I ci ludzie właśnie mieli założyć w Nowej Południowej Walii pierwszą europejską kolonię na kontynencie australijskim. Australia, podobnie jak Antarktyda, pozostała w zupełnej izolacji od reszty świata aż do połowy XVIII wieku. Wraz z Antarktydą to były mityczne antypody i nie wszyscy wierzyli, że te lądy w ogóle istnieją. Święty Augustyn we wczesnym średniowieczu mówił wprost, że antypody nie istnieją, dlatego też niektórzy reagowali protestem, kiedy usłyszeli o Antarktydzie i Australii, bo przecież ich nie ma, to wymysł. Są, istnieją i w dużej mierze państwo australijskie zakładali skazańcy. Cóż, bo tak, bo cywilizacje wschodnioazjatyckie o dziwo też nie za bardzo wiedziały o Australii. Wspomnijmy jeszcze o rdzennej ludności, o tak zwanych aborygenach. Lud przybyły prawdopodobnie z Azji Południowo-Wschodniej kilkadziesiąt tysięcy lat przed odkryciem Australii.
1: A Australię dla Europejców oficjalnie odkrył holandzki moreplawiec Willem Janszoon 26 lutego 1606 roku, wysadившись na півострові Кейп Йорк. Тривалий час цей континент досліджували голландці, а східне узбережжя, яке вважалося остаточним відкриттям, власне, його наніс на карту британський капітан Джеймс Кук 1770 року.
0: Mimo że kontynent odkryli Holendrzy, to właśnie Brytyjczycy rozpoczęli aktywną kolonizację, zakładając pierwszą kolonię 26 stycznia 1788 roku. W roku 1776 Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość, a to sprawiło, że Brytyjczycy zaczęli się Australią interesować bardziej. Choć początkowo głównie w kontekście, no właśnie, takiego terenu, na który można było zsyłać przestępców, byle ich nie trzymać pod nosem w Londynie. Pierwszy transport ze skazańcami wylądował w okolicach dzisiejszego Sydney. Na początku XIX wieku żołnierze brytyjscy zostali pierwszymi posiadaczami ziemskimi, a niedługo później zaczęli do nich dołączać warunkowo zwalniani z odbywania kary pierwsi skazańcy.
1: Тринадцятого травня 1795 року народився Павел Шафарик, чеський філолог, історик-славіст, автор ідеї слов'янської єдності.
0: Ну, właśnie, а mówią, że filolodzy nie mogą znaleźć pracy, a tu proszę, Paweł Szafaryk się wybił. Chociaż swoje dzieła pisał przeważnie po niemiecku i po czesku pisał też. Najbardziej znane były jego słowiańskie starożytności. Słowiańskie starożytności po pokonaniu trudności związanych ze znalezieniem wydawcy ukazało się to wybitne dzieło w postaci 6 zeszytów, a wychodziło od czerwca 1836 roku do września 1837 roku. Składało się to dzieło ostatecznie z 2 tomów. Ponad 1006 stron i było pierwszym w piśmiennictwie narodów słowiańskich tak obszernym, tak wszechstronnym, a jednocześnie pisanym w pełnej zgodności z ówczesną metodologią naukową i choć z wyraźną tendencją prosłowiańską, to jednak w duchu obiektywizmu. Ukazaniem dziejów słowiańszczyzny od czasów najdawniejszych z szerokim uwzględnieniem niesłowiańskiego otoczenia tego morza nas Słowian.

0: trochę koluje.
1: Oj tak, bolszewicy chłopstwa i ludności wiejskiej naprawdę nie lubili, nawet jeżeli wywodzili się ze wsi. Katastrofalne skutki takiej polityki nie będą długo na siebie czekać.
0: Історія спорту. 1927 рік, 13 травня, під егідою ОГПУ, тобто міжвідомчої комісії у справах громадських організацій, створено клуб «Динамо Київ».
1: Najbardziej utytułowany klub ukraiński, wielokrotny mistrz Sojuza i niepodległej Ukrainy, dwukrotny zdobywca Europejskiego Pucharu Zdobywców Pucharów, obecnie występuje oczywiście w rozgrywkach ukraińskiej Premier Ligi. Powstał 13 maja, przypomnijmy, 1927 roku i nazywał się wówczas mniej więcej tak: Kijowskie Proletariackie Stowarzyszenie Sportowe Dynamo.
0: До створення футбольної київської команди «Динамо» доклалися начальник київського ОГПУ Семен Западний, його заступник і Микола Ханников.
1: Перший офіційний матч відбувся 17 липня 1928 року. Першим противником «Динамо» було «Динамо». «Динамо Одеса». Матч закінчився поділом пунктів 2-2. В липні 1928 року bardzo ważny mecz się odbył. Dynamo gościło w Kijowie mistrzów Moskwy. Jak się nazywał mistrz Moskwy wówczas? Oczywiście Dynamo Moskwa. I niestety przybysze zwyciężyli aż 6-2. A w roku 1929 Dynamo Kijów rozegrało pierwszy mecz międzynarodowy. Przeciwnikami była austriacka drużyna robotnicza.
0: 13 травня 1933 року застрелився Микола Хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист, громадський діяч, один із основоположників після революційної радянської української прози, автор гасла «Геть від Москви, даєш Європу».
1: Tak, «Геть від Москви» – hasło przypisywane Mikole Chwilowemu. Cóż, jego publicystyka po śmierci 13 maja 1933 roku została objęta całkowitą cenzurą w Związku Radzieckim, a chociaż tego sakramentalnego «Геть від Москви» nie znajdziemy w jego pismach, właśnie tak rozumiał jego twórczość, jego pisanie niejaki Józef Stalin, który tak czytał dzieła Chwilowego osobiście i się bulwersował, i to Stalin jakby wyprowadził taki wniosek, że Chwilowy mówi o tym, że od Moskwy to jak najdalej, jak najdalej. Rzeczywiście, Chwilowy kładł nacisk na to, że Ukraina powinna być bardziej z Europą, a mniej z Moskwą. Publikacje Chwilowego wróciły w latach 70. na początku w USA. 5 tomów pod redakcją Grigorija Kostiuka, wybitnego znawcy ukraińskiej literatury. Cóż, mimo to znaczna część twórczości Chwilowego aż do powrotu ukraińskiej niepodległości pozostawała zapomniana, a ja musiałem w lutym spoglądać w okno tego pokoju, w którym wybrzmiał ten wystrzał Chwilowego, który zabił nie tylko tego wybitnego pisarza, ale też na długo stał się symbolem wyciszenia i likwidacji ukraińskiej literatury.
0: Таким був наш сьогоднішній історичний календар, наша рубрика «Пів на пів» з історією, з історією «Пу на пу». Ну і наш час сьогоднішній в ефірі поворі, але невблаганно добігає кінця.
1: Жегнаємося затем, до услышання, до утра.

Paszka już bogactw miała dość. Sprzykrzył jej się apasz zbój, sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł swój pozgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść. I chylę karki przed katem. Ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym.

Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Sprytna dziewka o ulicach pełnych kras, widząc, że zbój zna swój fach, pokonała w sobie strach.

Mość. Sprzykrzył jej się apasz zbój, sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc.

patrząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść i chylę karki przed katem. Ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym,

0: Jeszcze tylko kilka dni, a maj się skończy. To nieprawda, bo maj trwać będzie jeszcze przez 2 tygodnie. Najpiękniejszy miesiąc w roku. Opowiadał swemu młodemu słuchaczowi o 6 kolejnych manifestacjach robotniczych, w których rokrocznie w dniu 1 maja brał udział Stefan Żeromski, przedwiośnie. Tak wielu się maj kojarzył przez lata nie tylko ze świętem pracy, ale też z manifestacjami pod czerwonymi sztandarami. Dziś już z rzadka przechodzą one ulicami miast Polski i Ukrainy. Lekki smutek, jak ranna mgła w maju, długimi rzęsy kryje blask jej oka. Piękny cytat.
1: Duże harno.
0: Maj właśnie drzewa i kwiaty rozwijał. Gaj cicho szeptał i nocka szła, majem dyszała. Widzimy, że coś jest w tym miesiącu szczególnego, coś magicznego, coś pięknego. Życie było ciągłym majem, serce biło silnym tętnem i raniliśmy się wzajem lada słówkiem obojętnym, pisał pewien autor poezji. Maj to również ścięte zielone gałązki albo drzewka, zieleń. Maj to także niegdyś była taka choinka, obnoszona przez dziewczęta wiejskie w drugie święto Wielkanocy. Tak, tak, choinka na Wielkanoc, czyli maj. Lub też figurka ludzka ze słomy, przybrana ziołami i liśćmi, obnoszona lub obwożona przez chłopców wiejskich w zielone świątki. Na zielone świątki, chodząc z majem, śpiewywają halu, halu, halleluja.
1: А зелені святки – це вже, здається, червень, правда?
0: Згадза ще.
1: Але все ж таки травень є найкращим місяцем літа.

0: Składał się on wówczas z 12 pancerników, 20 fregat, 5 szkunerów, 23 statków transportowych oraz załogi, która liczyła 13,5 tysiąca osób. W Chersoniu utworzono admiralicję czarnomorską, która miała tą flotą zarządzać.
1: Та 1787 рік, 13 травня, перший корабель з каторжниками вирушив з Англії до Австралії.
0: No właśnie, i zaczyna się historia z kolei Australii. Trudne początki. Brytyjska pierwsza flota wypłynęła z 1487 osobami, w tym było 778, dokładnie to policzyliśmy dziś rano, skazańców. I ci ludzie właśnie mieli założyć w Nowej Południowej Walii pierwszą europejską kolonię na kontynencie australijskim. Australia, podobnie jak Antarktyda, pozostała w zupełnej izolacji od reszty świata aż do połowy XVIII wieku. Wraz z Antarktydą to były mityczne antypody i nie wszyscy wierzyli, że te lądy w ogóle istnieją. Święty Augustyn we wczesnym średniowieczu mówił wprost, że antypody nie istnieją, dlatego też niektórzy reagowali protestem, kiedy usłyszeli o Antarktydzie i Australii, bo przecież ich nie ma, to wymysł. Są, istnieją i w dużej mierze państwo australijskie zakładali skazańcy. Cóż, bo tak, bo cywilizacje wschodnioazjatyckie o dziwo też nie za bardzo wiedziały o Australii. Wspomnijmy jeszcze o rdzennej ludności, o tak zwanych aborygenach. Lud przybyły prawdopodobnie z Azji Południowo-Wschodniej kilkadziesiąt tysięcy lat przed odkryciem Australii.
1: A Australię dla Europejców oficjalnie odkrył holandzki moreplawiec Willem Janszoon 26 lutego 1606 roku, wysadził się na półostrowie Cape York. Trwały czas ten kontynent doświadczali Holandzi, a східne узбережжя, яке вважалося остаточним відкриттям, власне, його наніс на карту британський капітан Джеймс Кук 1770 року.
0: Mimo że kontynent odkryli Holendrzy, to właśnie Brytyjczycy rozpoczęli aktywną kolonizację, zakładając pierwszą kolonię 26 stycznia 1788 roku. W roku 1776 Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość, a to sprawiło, że Brytyjczycy zaczęli się Australią interesować bardziej, choć początkowo głównie w kontekście no właśnie takiego terenu, na który można było zsyłać przestępców, byle ich nie trzymać pod nosem w Londynie. Pierwszy transport ze skazańcami wylądował w okolicach dzisiejszego Sydney. Na początku XIX wieku żołnierze brytyjscy zostali pierwszymi posiadaczami ziemskimi, a niedługo później zaczęli do nich dołączać warunkowo zwalniani z odbywania kary pierwsi skazańcy.
1: Тринадцятого травня 1795 року народився Павел Шафарик, чеський філолог, історик-славіст, автор ідеї слов'янської єдності.
0: No właśnie, a mówią, że filolodzy nie mogą znaleźć pracy, a tu proszę, Paweł Szafaryk się wybił. Chociaż swoje dzieła pisał przeważnie po niemiecku i po czesku pisał też. Najbardziej znane były jego słowiańskie starożytności. Słowiańskie starożytności po pokonaniu trudności związanych ze znalezieniem wydawcy ukazało się to wybitne dzieło w postaci 6 zeszytów, a wychodziło od czerwca 1836 roku do września 1837 roku. Składało się to dzieło ostatecznie z 2 tomów. Ponad 1006 stron i było pierwszym w piśmiennictwie narodów słowiańskich tak obszernym, tak wszechstronnym, a jednocześnie pisanym w pełnej zgodności z ówczesną metodologią naukową i choć z wyraźną tendencją prosłowiańską, to jednak w duchu obiektywizmu. Ukazaniem dziejów słowiańszczyzny od czasów najdawniejszych z szerokim uwzględnieniem niesłowiańskiego otoczenia tego morza nas Słowian.
1: 1846 рік. Саме 13 травня Сполучені Штати Америки формально оголосили війну Мексиці. І здобувши в цій війні перемогу, американці анексували.

0: історія спорту. 1927 рік, 13 травня, під егідою ОГПУ, тобто міжвідомчої комісії у справах громадських організацій, створено клуб «Динамо Київ».
1: Najbardziej utytułowany klub ukraiński, wielokrotny mistrz Sojuza i niepodległej Ukrainy, dwukrotny zdobywca europejskiego pucharu zdobywców pucharów, obecnie występuje oczywiście w rozgrywkach ukraińskiej Premier Ligi. Powstał 13 maja, przypomnijmy, 1927 roku i nazywał się wówczas mniej więcej tak: Kijowskie Proletariackie Stowarzyszenie Sportowe Dynamo.
0: До створення футбольної київської команди «Динамо» доклалися начальник київського ОГПУ Семен Западний, його заступник і Микола Ханников.
1: Перший офіційний матч відбувся 17 липня 1928 року. Першим противником «Динамо» було «Динамо». «Динамо» Одеса. Матч закінчився поділом пунктів 2-2. В липні 1928 року дуже важливий матч ще відбув. «Динамо» гостило в Києві мистрів Москви. Як ще називав мистр Москви вовчас? Очевидно, «Динамо Москва». І, нестети, Przybysze zwyciężyli aż 6-2. A w roku 1929 Dynamo Kijów rozegrało pierwszy mecz międzynarodowy. Przeciwnikami była austriacka drużyna robotnicza.
0: 13 травня 1933 року застрелився Микола Хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист, громадський діяч, один із основоположників після революційної радянської української прози, автор гасла «Геть від Москви, даєш Європу».
1: Так, «Геть від Москви» – хасло, приписуване Миколе Хвильовому. Cóż, jego publicystyka po śmierci 13 maja 1933 roku została objęta całkowitą cenzurą w Związku Radzieckim, a chociaż tego sakramentalnego «Геть від Москви» nie znajdziemy w jego pismach, właśnie tak rozumiał jego twórczość, jego pisanie niejaki Józef Stalin, który tak czytał dzieła Chwilowego osobiście i się bulwersował, i to Stalin jakby wyprowadził taki wniosek, że Chwilowy mówi o tym, że od Moskwy to jak najdalej, jak najdalej. Rzeczywiście, Chwilowy kładł nacisk na to, że Ukraina powinna być bardziej z Europą, a mniej z Moskwą. Publikacje Chwilowego wróciły w latach 70. na początku w USA. 5 tomów pod redakcją Grigorija Kostiuka, wybitnego znawcy ukraińskiej literatury. Cóż, mimo to znaczna część twórczości Chwilowego aż do powrotu ukraińskiej niepodległości pozostawała zapomniana, a ja musiałem w lutym spoglądać w okno tego pokoju, w którym wybrzmiał ten wystrzał Chwilowego, który zabił nie tylko tego wybitnego pisarza, ale też na długo stał się symbolem wyciszenia i likwidacji ukraińskiej literatury.
0: Таким був наш сьогоднішній історичний календар, наша рубрика «Пів на пів» з історією, з історією «Пу на пу». Ну і наш час сьогоднішній в ефірі поволі, але невблаганно добігає кінця.
1: Жегнаємося затем, до услышання, до утра.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: прямо. От уже 2 травня, а я забув про свій журнал. Коцюбинський з Василем Трохимовичем, як бачився у травні, та й досі. І місяць травень надходив і зацвітав щедро густий терен. Це Юрій Яновський. Ну і про Київ є теж цитата. У травні на вулицях Києва зацвітають каштани.
1: Так, каштани не чекають до червця, зачинають już в маю свою wspaniałą справу. Май, 5 місяць року календарзового, то правда, майове. Ще тільки кілька днів, а май się skończy. To nieprawda, bo maj trwać będzie jeszcze przez 2 tygodnie. Najpiękniejszy miesiąc w roku. Opowiadał swemu młodemu słuchaczowi o 6 kolejnych manifestacjach robotniczych, w których rokrocznie w dniu 1 maja brał udział Stefan Żeromski przedwiośnie. Tak wielu się maj kojarzył przez lata nie tylko ze świętem pracy, ale też z manifestacjami pod czerwonymi sztandarami. Dziś już z rzadka przechodzą one ulicami miast Polski i Ukrainy. Lekki smutek, jak ranna mgła w maju, długimi rzęsy kryje blask jej oka. Piękny cytat.
0: Dużo harno.
1: Maj właśnie drzewa i kwiaty rozwijał. Gaj cicho szeptał i nocka szła, majem dyszała. Widzimy, że coś jest w tym miesiącu szczególnego, coś magicznego, coś pięknego. Życie było ciągłym majem, serce biło silnym tętnem i raniliśmy się wzajem lada słówkiem obojętnym, pisał pewien autor poezji. Maj to również ścięte zielone gałązki albo drzewka, zieleń. Maj to także niegdyś była taka choinka, obnoszona przez dziewczęta wiejskie w drugie święto Wielkanocy. Tak, tak, choinka. Ciekawe. Na Wielkanoc, czyli maj. Lub też figurka ludzka ze słomy, przybrana ziołami i liśćmi, obnoszona lub obwożona przez chłopców wiejskich w zielone świątki. Na zielone świątki, chodząc z majem, śpiewywają halu, halu, halleluja.
0: А зелені святки – це вже, здається, червень, правда?
1: Згадза ще.
0: Але все ж таки травень є найкращим місяцем літа.

0: skrętach.
1: Wiosenno-majowe miasto, wesoło w czubie i w piętach, najweselej na skrętach. Bo w maju zwykłem jeździć, szanowni panowie, na przedniej platformie tramwaju. Któż tak czynił wiosną? Oczywiście mistrz słowa polskiego Julian Tuwim, tutaj wyśpiewany w pieśni przez Rambo Jet.
2: Прекрасна теж інтерпретація мені сподобалася цієї поезії. Ви слухаєте «Пів на пів, пу на пу»,
1: так.
2: Передачу, в якій Мартін Гачковський, Яна Стемпнєвич діляться мовами між собою, а з вами діляться інформацією, зокрема, про те, що відбулося упродовж віків цього дня, але почнемо від свят. Від свят, які ми святкуємо 13 травня.
1: 13 день мая.
2: Так.
1: В Костілі католицькому święty Серваци, біскуп, jeden z trzech tak zwanych zimnych ogrodników. Dziś myślimy o nim. Zimni ogrodnicy, cóż to za jedni?
2: No właśnie, że co takie, co to za jawyście takie?
1: Zimni ogrodnicy to stan umysłu, fenomen, zjawisko, które ze względu na cykliczność, gwałtowność oraz wpływ na rolnictwo odznaczyło się w kulturach narodów naszej części Europy. Nazwy pochodzą od patronów poszczególnych dni. Zimni ogrodnicy to, uwaga, wymieniam, święty Pankracy, myślimy o nim 12 maja, święty Serwacy właśnie dziś oraz święty Bonifacy, o którym szerzej opowiemy jutro, czyli 14 maja. Pojawia się w kontekście tych jegomościów, dżentelmenów, również postać kobieca, niejaka zimna Zośka, czyli święta Zofia, wspominana 15 maja.
2: I zgodnie z przysłowiami i narodnymi spostrzeżeniami, przykmetami, цей період збігається з останніми днями весняних заморозків, оцих холодних садівників, так би коректно було перекласти зимних огородників.
1: Як найбільше, так.
2: У ці дні холод може посилюватися, так. Ми це відчуваємо, що холод посилюється, але є такий промінчик сонця, що після цього він не повинен шкодити рослинам.
1: Ну, треба вірити в сумління зимної Зоськи, може не є аж так zimna. Trochę to wygląda jak jakaś szajka, która się zmówiła przeciwko nam. Zimni ogrodnicy, zimna Zośka, na czele zimna Zośko, opamiętaj się. Zabierz swoich chłopaków i dajcie nam wreszcie prawdziwą wiosnę, a my w nagrodę powiemy kilka przysłów o tobie, zimna Zośko. Święta Zofia kłosy rozwija. Za świętą Zofią pola w kłos wybiją. Możemy jeszcze wspomnieć niejakiego Izydorka. Na świętego Izydora często bywa chłodna pora. Święty Izydor wołkami orze, kto go poprosi, temu dopomoże. I teraz ci chłopacy, Pankracy, Serwacy, Bonifacy,

0: Європі немає такої зручної гавані, тож тут невдовзі почали зводити місто і порт Севастополь.
1: Так właśnie zaczynała się historia Sewastopola i jego mitu jako portu i twierdzy, która się nigdy nie poddaje. W rzeczywistości Rosjanie wielokrotnie musieli się stamtąd wycofywać i z pewnością wycofają się znów w nie tak długim czasie. Wróćmy do początków. W roku 1785 zatwierdzono pierwszy sztab floty czarnomorskiej. Składał się on wówczas z 12 pancerników, 20 fregat, 5 szkunerów, 23 statków transportowych oraz załogi, która liczyła 13,5 tysiąca osób. W Chersoniu utworzono admiralicję czarnomorską, która miała tą flotą zarządzać.
0: Рік, 13 травня, перший корабель з каторжниками вирушив з Англії до Австралії.
1: No właśnie, i zaczyna się historia z kolei Australii. Trudne początki. Brytyjska pierwsza flota wypłynęła z 1487 osobami, w tym było 778, dokładnie to policzyliśmy dziś rano, skazańców. I ci ludzie właśnie mieli założyć w Nowej Południowej Walii pierwszą europejską kolonię na kontynencie australijskim. Australia, podobnie jak Antarktyda, pozostała w zupełnej izolacji od reszty świata aż do połowy XVIII wieku. Wraz z Antarktydą to były mityczne antypody i nie wszyscy wierzyli, że te lądy w ogóle istnieją. Święty Augustyn we wczesnym średniowieczu mówił wprost, że antypody nie istnieją, dlatego też niektórzy reagowali protestem, kiedy usłyszeli o Antarktydzie i Australii, bo przecież ich nie ma, to wymysł. Są, istnieją i w dużej mierze państwo australijskie zakładali skazańcy. Cóż, bo tak, bo cywilizacje wschodnioazjatyckie o dziwo też nie za bardzo wiedziały o Australii. Wspomnijmy jeszcze o rdzennej ludności, o tak zwanych aborygenach. Lud przybyły prawdopodobnie z Azji Południowo-Wschodniej kilkadziesiąt tysięcy lat przed odkryciem Australii.
0: A Australię dla Europejców oficjalnie odkrył holandzki moreplawiec Willem Janszoon 26 lutego 1606 roku, wysadившись na півострові Кейп Йорк. Тривалий час цей континент досліджували голландці, а східне узбережжя, яке вважалося остаточним відкриттям, власне, його наніс на карту британський капітан Джеймс Кук 1770 року.
1: Mimo że kontynent odkryli Holendrzy, to właśnie Brytyjczycy rozpoczęli aktywną kolonizację, zakładając pierwszą kolonię 26 stycznia 1788 roku. W roku 1776 Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość, a to sprawiło, że Brytyjczycy zaczęli się Australią interesować bardziej, choć początkowo głównie w kontekście no właśnie takiego terenu, na który można było zsyłać przestępców, byle ich nie trzymać pod nosem w Londynie. Pierwszy transport ze skazańcami wylądował w okolicach dzisiejszego Sydney. Na początku XIX wieku żołnierze brytyjscy zostali pierwszymi posiadaczami ziemskimi, a niedługo później zaczęli do nich dołączać warunkowo zwalniani z odbywania kary pierwsi skazańcy.
0: Тринадцятого травня 1795 року народився Павел Шафарик, чеський філолог, історик-славіст, автор ідеї слов'янської єдності.
1: Ну, właśnie, а mówią, że filolodzy nie mogą znaleźć pracy, a tu proszę, Paweł Szafaryk się wybił. Chociaż swoje dzieła pisał przeważnie po niemiecku i po czesku pisał też. Najbardziej znane były jego słowiańskie starożytności. Słowiańskie starożytności po pokonaniu trudności związanych ze znalezieniem wydawcy ukazało się to wybitne dzieło w postaci 6 zeszytów, a wychodziło od czerwca 1836 roku do września 1837 roku. Składało się to dzieło ostatecznie z 2 tomów. ponad 1006 stron i było pierwszym w piśmiennictwie narodów słowiańskich tak obszernym, tak wszechstronnym, a jednocześnie pisanym w pełnej zgodności z ówczesną metodologią naukową i choć